0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Bóg jest miłością. Mówi się, że miłość napędza świat. Ale kiedy rozglądam się po tym świecie, to widzę, że owszem, między członkami rodziny i innymi ludźmi jest oczywista miłość. I tak, istnieją różne wspaniałe misje i humanitarne inicjatywy. Nie ma co do tego wątpliwości. Ale również jest bardzo dużo nienawiści. Sprawdziłem definicję miłości w słowniku i oto co znalazłem. Silne uczucie sympatii. Jasne, po części tak. Ale każdy, kto chociaż przez krótki czas był w związku małżeńskim, wie, że wykracza ona poza tę definicję. Gdzie jest miłość, kiedy nie jesteś w czułym nastroju? Kiedy się kłócicie? Kiedy doprowadzacie się nawzajem do szału? Niestety, kurczowo trzymamy się tej niepełnej definicji, a potem zastanawiamy, dlaczego miłość nie zawsze tak wygląda. Bóg stawia tę definicję na głowie. Oto, jak to ujmuje. Bóg jest miłością. I pokazał nam tę miłość, wysyłając swego Syna Jezusa, aby za nas umarł. Miłość to znacznie więcej niż uczucie.
1: Henryk Dedo, kropla wieczności.

Siła modlitwy. Pewnego razu Jezus powiedział swoim uczniom coś naprawdę niezwykłego. Jeśli będziecie trwać przy mnie i zachowywać w sercu moje słowa, możecie prosić o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. To dopiero obietnica. Ale czy nie grozi to otwarciem puszki Pandory? Proście o cokolwiek chcecie. Proście Boga. O cokolwiek, a więc o wszystko.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Tak gra Radio Super FM.
4: Radio Super FM.

0: Odkrywanie miłości na krzyżu. Słowa przychodzą łatwo, prawda? Jeśli ktoś mówi kocham cię, to fantastycznie, ale niczego to nie dowodzi. Dowodem miłości są czyny. Jest to prawdą w stosunku do ludzi i prawdą w odniesieniu do Boga. Wszyscy pragniemy być kochani, prawda? Wszyscy pragniemy być bezwarunkowo akceptowani tacy, jacy jesteśmy. Ale coraz trudniej znaleźć tego rodzaju miłość. Więc co to właściwie znaczy, kiedy Bóg mówi kocham cię? Jak możemy wyjść poza zwykłe słowa, aby odkryć, czy to prawda? Jezus powiedział: większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. A potem? Zrobił to. Wziął na siebie śmierć, na którą ty i ja zasługujemy za nasz bunt przeciwko Bogu, umierając za nas makabryczną, okropną śmiercią. Gdy więc ty i ja patrzymy na ten zakrwawiony krzyż, na jego martwe ciało, nie ma wątpliwości. W Chrystusie Bóg kocha cię bardziej, niż słowa są w stanie wyrazić.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: najpotężniejsza siła. Zastanawiałem się niedawno, co jest najpotężniejszą siłą we wszechświecie. Może teoria wielkiego wybuchu? Ale to teoria. Bomba atomowa? Ale i ją przyćmiewają siły natury. Nowoczesna armia? Wojska rozmaitych państw walczą ze sobą od tysiącleci i co osiągnęły? Więc może dyscyplina? Wszyscy potrzebujemy dyscypliny. Ale sama dyscyplina nie zmieni nas na lepsze. Najpotężniejszą siłą we wszechświecie jest coś, czego nie można zobaczyć, dotknąć, powąchać, kupić, sprzedać, ani posiąść. Najpotężniejszej siły we wszechświecie nie znajdziemy w naturze, w biologii, fizyce, chemii, astronomii, ani mechanice kwantowej. Ta siła nie ma nic wspólnego z E równa się mc kwadrat. Najpotężniejsza siła we wszechświecie, jedyna siła, która sprawi trwałe zmiany, to miłość. Miłość dodaje otuchy, ożywia, chroni, troszczy się, przebacza. Miłość. I kto to wymyślił?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Letnia herbata. Czy kiedykolwiek piłeś filiżankę letniej herbaty? Fuj, nie ma nic gorszego. Wyobraź sobie, jak letniego chrześcijanina odbiera Bóg, który posłał swojego syna, żeby umarł za ciebie i za mnie. Wyobraź to sobie. Związki są dziwne. Rozpoczynają się pośród namiętności, ale po pewnym czasie stają się rutynowe, normalne. Po prostu kolejna część szumu tła, który wypełnia nasze życie. Dotyczy to naszych relacji z ludźmi i może mieć też miejsce w relacji z Bogiem. Więc pozwól, że spytam. Jak teraz wygląda twoja relacja z Nim? Tętniąca życiem, realna, pełna pasji, dynamiczna? Czy rutynowa? Po prostu kolejny element zgiełku życia. Pozwól, że coś ci powiem. Jezus nie po to umarł na krzyżu, żebyśmy mieli z Nim nudną relację. I dziś z całego serca wierzę, że On chce tobą wstrząsnąć i powiedzieć: obudź się.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
2: I po reklamie.
3: Jest ósma. Wiadomości Super FM.
4: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu ludzkich płodów. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Po ponad 30 latach do Łomży znów jeżdżą pociągi pasażerskie.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Miriam Lipińska. Patomorfolożka Magdalena H. następne 3 miesiące spędzi w więzieniu. Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 57-latki. To efekt makabrycznego odkrycia 32 ludzkich płodów na należącej wcześniej do kobiety posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Marcin Starzec.
5: Sąd w całości uwzględnił wniosek prokuratury, mówi prokurator Wojciech Przybyła.
6: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary i ta właśnie surowa kara mogłaby motywować podejrzanych do tej pierwszej przesłanki, czyli wpływania na ewentualne dalsze zeznania nieustalonych jeszcze świadków.
5: Służby do tej pory wydobyły z ziemi szczątki 32 ludzkich płodów. Kobieta podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała płody i tysiące próbek medycznych w ogrodzie. Usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów. Grozi jej do 12 lat więzienia.
4: Uwaga na ulewy i burze. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed nimi obowiązują niemal wszędzie, poza południem Polski. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami Warszawy. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
7: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
6: Dokładnie.
7: Ludzie machają, uśmiechają się.
8: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci wobec tego, że są queer i nie wstydzą się, więc moim zdaniem to już idzie na lepsze.
4: Mówili uczestnicy jubileuszowej parady. W życie weszła wakacyjna korekta kolejowego rozkładu jazdy. Zadowolenia nie kryją mieszkańcy Łomży, bo do miasta już wczoraj po 33 latach znów przyjechał pociąg pasażerski.
9: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
10: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
4: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą wozić pasażerów z Łomży do Ostrołęki, Olsztyna i Białegostoku.
3: Niedziela z Radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
2: Kulturalny Szczecin w pigułce. Barbara Gątek. Zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Muzyczny dialog pokoleń, sekrety artystycznych rodzin i spotkanie z europejską czołówką młodego pokolenia. W Willi Lenza traficie na wielkie święto muzyki. W ramach trwającego 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum będzie tam wyjątkowy koncert zatytułowany DNA. Koncert o artystycznych rodzinach. Na scenie wystąpi duet sióstr Anuczka i Katarzyna Hack, wiolonczelistka i pianistka. To jedna z najbardziej cenionych młodych formacji kameralnych w Europie. Słyną z tego, że klasykę łączą z nowoczesną improwizacją. Wszystko to 18 czerwca w Willi Lenza. Najbardziej nastrojowa, plenerowa scena Szczecina wraca do życia. Czerwiec na Różance to idealny miks relaksu i kultury dla każdego. W każdą niedzielę w samopołudnie na scenie zaprezentują się młodzi szczecińscy artyści. Usłyszycie jazz, energetyczną perkusję i morskie opowieści. Soboty należą do rodzinnych warsztatów artystycznych, a przez cały czas możecie korzystać z plenerowej, różanej czytelni. Ale to nie wszystko. Wraca absolutny hit szczecinian, czyli różankowe potańcówki. Z kolei pod koniec miesiąca, 27 czerwca, startuje drugi sezon uwielbianej jogi na trawie. Pamiętajcie tylko o zabraniu własnych mat. A jak wygląda plan na ten weekend? W południe na scenie zaprezentują się uczniowie sekcji jazzowej ze szkół muzycznych. Usłyszycie interpretacje polskich i światowych standardów muzyki rozrywkowej. Kino Zamek w tym miesiącu zaprasza na święto klasyki filmowej. Przez niemal cały miesiąc możecie tam oglądać niezapomniane dzieła filmowe, stworzone przez najwybitniejszych twórców, na które dziś mówimy klasyka kina. To jest historyczny tydzień dla szczecińskiej sceny muzycznej. Akademia Sztuki zaprasza na pierwsze w historii Wydziału Jazzu i Produkcji Muzycznej koncerty dyplomowe. Do 19 czerwca kultowy Jazzman Club wypełnia się teraz świeżą energią, autorskimi kompozycjami i zupełnie nowymi aranżacjami jazzowych klasyków. Młodzi, zdolni i gotowi, by podbić muzyczny świat. Studenci studiów licencjackich i magisterskich prezentują swoje dyplomy na żywo. Początek maratonu codziennie od godziny 17. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Niedziela z radiem Super FM.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
4: Złap mnie za rękę, na koniec map zabierz mnie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo. Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Reklama.
2: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: I po reklamie.
5: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
6: Burzowo w niemal całym kraju są alerty. Lewica zawalczy o wspólne rozliczanie podatków dla par jednopłciowych. Od dziś obowiązuje nowy rozkład jazdy na kolei.
1: Super FM. Wiadomości.
6: Miriam Lipińska. 11 regionów z ostrzeżeniami przed burzami. Alerty nie dotyczą tylko południowych województw. We wszystkich pozostałych grzmieć może do późnego wieczora. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 25 mm deszczu i silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Jest 3-miesięczny areszt dla 57-letniej patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o sprawę znalezionych na należącej do niej wcześniej posesji w Lutoryżu szczątków ponad 30 ludzkich płodów. Kobieta usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucania niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do 12 lat więzienia, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
7: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Natomiast bardziej szczegółowych informacji co do treści złożonych wyjaśnień na chwilę obecną nie mogę ujawnić z uwagi na dobro prowadzonego postępowania i konieczność weryfikacji złożonych wyjaśnień.
6: Na działce znaleziono dotąd 32 ludzkie płody, ale przekopywanie 5-arowego terenu jeszcze trwa. Szczątki znaleźli podczas prac ziemnych nowi właściciele nieruchomości. Lewica chce nakłonić Ministerstwo Finansów, by pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły w Polsce wspólnie rozliczać się z podatków. Katarzyna Kotula zapowiedziała spotkanie z przedstawicielami resortu finansów.
8: Przede wszystkim o kwestiach finansowych, o kwestiach dotyczących tych zabezpieczeń podatkowych. Mam nadzieję, że wypracujemy dobre rozwiązania, które pozwolą tym parom, które dostaną polski dokument, na przykład wspólnie się rozliczać.
6: Wpisywanie aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego rejestru nakazał w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a potwierdził w marcowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 23 sierpnia. A dziś wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. To m.in. wielkie powroty. Po 33 latach pociągi znów dojeżdżają do Łomży. Składy wróciły też po 20 latach na pomorską linię między Somonimem a Kartuzami. Wracają także połączenia nad Bałtyk, realizowane przez Polregio.
5: Niedziela z Radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Gagpol Motor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
0: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: I po reklamie.
5: Niedziela z Radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Hej! Świętujemy 5. urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: I po reklamie.
7: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
8: Prezydent z wizytą w USA na urodzinach Donalda Trumpa. W weekend paliwa nieco droższe niż w piątek. Zajrzymy też na festiwal Śląskie Smaki.
1: Super FM. Wiadomości.
8: Miriam Lipińska. Prezydent Karol Nawrocki jest już w USA, gdzie poleciał na uroczyste świętowanie 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i 80. urodzin Donalda Trumpa. Dziś weźmie udział w organizowanej z tych okazji w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki. Będzie też bezpośrednia rozmowa prezydentów USA i Polski. W planach również spotkanie Karola Nawrockiego na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem, i spotkanie z Polonią. A przy okazji wizyty prezydenta za oceanem szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaapelował do Karola Nawrockiego w sprawie Zbigniewa Ziobry.
9: Prosimy pana prezydenta, żeby się upomniał o Zbiega sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski, który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiS-u i azylantem na Węgrzech, a nie w Stanach Zjednoczonych.
8: Ziobro po zmianie władzy na Węgrzech uciekł do USA. Tymczasem polska prokuratura chce postawić mu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Teraz przypomnienie, za ile dziś zatankujemy. I tak benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 4 grosze, a olej napędowy 6 zł i 40 groszy za litr. Mechanizm cen maksymalnych, a także niższa akcyza i VAT na paliwa zostanie z nami do końca czerwca. Premier już zapowiedział, że latem rząd odejdzie od pakietu paliwowego CPN. Śląskie jedzenie ugotowane na różne sposoby. Dziś 20. Festiwal Śląskie Smaki, a w jego trakcie pokazy gotowania na żywo, prezentacje najlepszych restauracji, jarmark produktów regionalnych, a także bitwa smaków, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
10: Drużyny pozwalają sobie na puszczenie wodzy fantazji, jeżeli chodzi o przyrządzanie potraw regionalnych. Rzeczywiście bazujemy na tradycyjnych składnikach, ale to są dekonstrukcje śląskiej wodzie. Tego jestem bardzo ciekawa. To jest również sporo żurów na różne sposoby.
8: Festiwal Śląskie Smaki w siedzibie zespołu pieśni i tańca Śląsk w Koszęcinie.
7: Niedziela z radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: I po reklamie.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
5: Super FM zaprasza.
6: Sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia kulturalne w mieście. Dokąd warto się wybrać, co zobaczyć i czego posłuchać w Szczecinie. Barbara Gądek, a teraz szczegóły. Teatr Współczesny w Szczecinie zaprasza na spektakl Mozaika. To muzyczna opowieść o mieszkańcach miasta, którzy próbują odnaleźć siebie w Szczecinie, w miejscu budowanym od nowa przez kolejne pokolenia. Punktem wyjścia są pozornie niepowiązane obrazy i historie. Fragment mozaiki z lokalu Pasztecika, stara walizka czy samolot z Grenlandii. Z tych elementów powstaje teatralna układanka o pamięci, tożsamości i miejskich mitach. Mozaika to pełen muzyki spektakl, który w nieoczywisty sposób opowiada o Szczecinie i o jego mieszkańcach, przypominając, że historia miasta wciąż się tworzy. Opera na Zamku zaprasza na spektakle operetki Zemstanie toperza Johanna Straussa, przygotowane przez studentów. Wejściówki będą dostępne w holu Opery na Zamku na godzinę przed rozpoczęciem spektakli, a spektakle w niedzielę o 15 i 19. Zemstanie toperza Johanna Straussa to perła światowej operetki i jedno z najpopularniejszych dzieł tego gatunku, niezmiennie goszczące na scenach teatrów muzycznych całego świata. Przygotowanie spektaklu wpisuje się w obchody 200. rocznicy urodzin Johanna Straussa, jednego z najwybitniejszych twórców operetki i niekwestionowanego mistrza wiedeńskiej muzyki operetkowej. Rozpoczyna się 21. Międzynarodowy Muzyczny Festiwal Sacrum Non Profanum. Na inaugurację organizatorzy zapraszają do katedry na wyjątkowy koncert muzyki sakralnej. Szczególnym punktem wieczoru będzie prawykonanie psalmu 95 Marka Jasińskiego, wybitnego szczecińskiego kompozytora. Początek o 19:00, wstęp bezpłatny. Muzyczny dialog pokoleń, sekrety artystycznych rodzin i spotkanie z europejską czołówką młodego pokolenia. W Willi Lenza traficie na wielkie święto muzyki. W ramach trwającego 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum będzie tam wyjątkowy koncert zatytułowany DNA, koncert o artystycznych rodzinach. Na scenie wystąpi duet sióstr Anuczka i Katarzyna Hack, wiolonczelistka i pianistka. To jedna z najbardziej cenionych młodych formacji kameralnych w Europie. Słyną z tego, że klasykę łączą z nowoczesną improwizacją. Wszystko to 18 czerwca w Willi Lenza. I to już wszystko w tym serwisie, ale kultura w naszym mieście nigdy się nie kończy. Łapcie bilety, ruszajcie w miasto i bądźcie na bieżąco. Ja zapraszam na kolejne kulturalne info w Super FM.
0: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Niedziela z radiem Super FM.
0: Super FM. Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
0: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
5: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
6: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
2: I po reklamie.
7: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
8: Mocno popada i zagrzmi burza dziś w niemal całym kraju. Iran o porozumieniu pokojowym ze Stanami Zjednoczonymi. Sprawdzimy też, jakie finansowe zabezpieczenie mają Polacy.
2: Super FM. Wiadomości.
8: Miriam Lipińska. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Wydali alerty dla 11 województw. Nie dotyczą tylko południa kraju. Tomasz Fęska.
9: Miejscami może spaść do 25 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr może w porywach rozwijać 75 km na godzinę, co oznacza, że warto zabezpieczyć lżejsze przedmioty, a kierowcy powinni uważać na uderzenia boczne. Punktowo może wystąpić grad. Do tego na części Pomorza obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wyzbraniami wód. Rzeki, zwłaszcza przepływające przez obszary zabudowane, mogą w wyniku nagłych opadów szybko osiągnąć stany ostrzegawcze, a miejscami rozlać się, powodując przesiąki i podtopienia. Ostrzeżenia hydrologiczne obowiązują do 21:00, burzowe 2 godziny dłużej.
8: Ostateczna decyzja Iranu w sprawie ramowego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi jest nadal rozważana, poinformowała irańska agencja Fars. Tymczasem prezydent USA Donald Trump, a także pakistański mediator zapowiedzieli na dziś podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie. Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy. Apele o oddawanie krwi wracają regularnie, między innymi w wakacje. Krew jest niezbędna, między innymi przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych czy do ratowania ofiar wypadków. Nie da się jej niczym zastąpić, mówi Michał Szostak, kierownik działu dawców Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.
10: Niestety jeszcze nikt nie jest w stanie wymyślić zamiennika, który mógłby zastąpić ten cenny dar życia, jakim jest ludzka krew, którą każdy z nas ma w sobie.
8: Dawcą krwi może zostać każda osoba, która ma od 18 do 65 lat i cieszy się dobrym zdrowiem. I na koniec jeszcze o naszych finansowych poduszkach. Co czwarty Polak, gdyby stracił główne źródło dochodów, byłby w stanie utrzymać się z oszczędności maksymalnie przez 3 miesiące. Rezerwy wystarczające na 3 do 6 miesięcy ma 18%, a takie, które wystarczą na pół roku do maksymalnie roku, 13%. Ale jednocześnie 14% respondentów w badaniu Santander Consumer Banku stwierdziło, że nie ma żadnych oszczędności.
7: Niedziela z Radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
3: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: I po reklamie. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
0: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
7: Za nami bardzo ciekawa noc na Mundialu w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W pierwszym rozgrywanym meczu zobaczyliśmy debiutancki na tym turnieju rzut karny. Brel Embolo najpierw został sfaulowany przez bramkarza, a potem podyktowaną jedenastkę zamienił na gola. Prowadzenie Szwajcarzy utrzymywali praktycznie przez całe spotkanie, ale w czwartej minucie doliczonego czasu gry piłkę do własnej siatki wpakował Miro Muchheim, próbując wybić dośrodkowanie. To pierwszy punkt Katarczyków w historii ich gry na Mundialu. Teraz przed nimi starcie równie trudne. Mecz z gospodarzami, czyli reprezentacją Kanady. Taki sam wynik, czyli 1-1, padł w kolejnym spotkaniu Brazylia-Maroko. Trzeba przyznać, że bramka dla Lwów Atlasu została zdobyta w naprawdę fenomenalnym stylu. Świetne podanie Brahima Diaza wykończył pięknym lobem nad bramkarzem Ismael Saibari w 21 minucie. Marokańczycy prowadzeniem nie nacieszyli się jednak zbyt długo, bo na 15 minut przed przerwą piłkę wziął Vinicius Junior, skrzydłowy Canarinhos, przedryblował trzech rywali i skutecznie doprowadził do remisu. W innym meczu tej grupy obyło się bez niespodzianki. Szkoci pokonali 1-0 reprezentację Haiti. Jedyną bramkę w tym meczu w 28 minucie zdobył John McGinn, choć trzeba przyznać, że było w tym trochę szczęścia. Najpierw w słupek uderzył Che Adams, potem piłka spadła właśnie pod nogi McGinna. Ten uderzył i finalnie trafił do siatki, ale po drodze futbolówka odbiła się od 2-3 zawodników Haiti. Dla Szkotów to pierwsze zwycięstwo na mundialu od 36 lat. W ostatnim nocnym meczu, choć on właściwie był już nad ranem, bo zaczął się o 6, Australia pokonała 2-0 reprezentację Turcji. Pierwsza bramka dla Sokerus to szybkie wyjście z kontrą, którą skutecznie wykończył Nestor Irankunda. Potem do głosu raczej doszli Turcy, którzy stwarzali sobie okazję na zdobycie bramki, ale piłka do siatki wpadła w tym meczu jeszcze tylko raz i to niestety dla Turków w przeciwną stronę. Bramkarza gwiazd półksiężyca plasowanym strzałem z dystansu w 75 minucie pokonał Conor Metcalfe.
2: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
0: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
8: Niedziela z radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
0: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Roller coaster, karuzele i emocje dla całej rodziny.
7: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
8: I po reklamie.
9: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
10: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu szczątków ludzkich płodów. Rządowy program Wakacje z Wojskiem nie narzeka na brak chętnych. A na koniec Białystok, który przypomina swoją żydowską historię.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Miriam Lipińska, patomorfolożka i była właścicielka działki w Lutoryżu pod Rzeszowem, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Po tym, jak podczas prac ziemnych odkopano tam szczątki kilkudziesięciu ludzkich płodów, kobiecie postawiono zarzut m.in. zbezczeszczenia zwłok. Marcin Starzec.
11: 57-latka podczas przesłuchania przyznała, że sama przewiozła i zakopała szczątki. Na 5-arowej działce policja wykopała dotąd 32 ludzkie płody oraz dziesiątki tysięcy próbek laboratoryjnych. Odkrycia dokonał w środę operator koparki. Nowi właściciele zlecili prace budowlane na posesji kupionej od lekarki rok wcześniej, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
12: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
11: Magdalena H. usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów.
10: Kobiecie grozi 12 lat więzienia. Skąd pochodziły płody, prokuratura jeszcze nie ujawnia. Duże zainteresowanie programem Wakacje z Wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań Żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
13: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie, do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt. I rekruterzy z WCR-a kontaktują się z nim, zapraszają, umawiają go na badania psychologiczne, badania lekarskie.
10: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań. Program jest skierowany głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia. Uczestnicy mogą dostać propozycje służby zawodowej. Koncerty muzyki żydowskiej, warsztaty, spacery oraz wykłady o historii. W Białymstoku rusza 19. Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor. Ma przypominać i podtrzymywać żydowską tradycję w Białymstoku, gdzie przed II wojną światową żyło około 50 tysięcy Żydów. Impreza potrwa do środy.
9: Niedziela z radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu

0: na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
3: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
3: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
2: Oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Trudno wskazać faworyta.
2: Spróbuj, może tobie się uda.
3: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Super FM zaprasza.
7: Sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia kulturalne w mieście. Dokąd warto się wybrać, co zobaczyć i czego posłuchać w Szczecinie. Barbara Gądek, a teraz szczegóły. Opera na Zamku zaprasza na spektakle operetki w stanie toperza Johanna Strausa, przygotowane przez studentów. Wejściówki będą dostępne w holu opery na Zamku na godzinę przed rozpoczęciem spektakli, a spektakle w niedzielę o 15 i 19. Zemstanie toperza Johanna Strausa to perła światowej operetki i jedno z najpopularniejszych dzieł tego gatunku. Niezmiennie goszczące na scenach teatrów muzycznych całego świata. Przygotowanie spektaklu wpisuje się w obchody 200. rocznicy urodzin Johanna Strausa, jednego z najwybitniejszych twórców operetki i niekwestionowanego mistrza wiedeńskiej muzyki operetkowej. Rozpoczyna się 21. Międzynarodowy Muzyczny Festiwal Sacrum Non Profanum. Na inaugurację organizatorzy zapraszają do katedry na wyjątkowy koncert muzyki sakralnej. Szczególnym punktem wieczoru będzie prawykonanie psalmu 95 Marka Jasińskiego, wybitnego szczecińskiego kompozytora. Początek o 19:00, wstęp bezpłatny. Muzyczny dialog pokoleń, sekrety artystycznych rodzin i spotkanie z europejską czołówką młodego pokolenia. W Willi Lenza traficie na wielkie święto muzyki. W ramach trwającego 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum będzie tam wyjątkowy koncert zatytułowany DNA, koncert o artystycznych rodzinach. Na scenie wystąpi duet sióstr Anuczka i Katarzyna Hack, wiolonczelistka i pianistka. To jedna z najbardziej cenionych młodych formacji kameralnych w Europie. Słyną z tego, że klasykę łączą z nowoczesną improwizacją. Wszystko to 18 czerwca w Willi Lenza. Szukacie planów na czerwcowe wieczory? Mamy dla Was coś wyjątkowego. Wydział Jazzu i Produkcji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie zaprasza na swoje absolutnie pierwsze, historyczne koncerty dyplomowe. Wszystko dzieje się w klimatycznych wnętrzach Jazzment Clubu. Usłyszycie zarówno autorski materiał dyplomantów, jak i świeże spojrzenie na kanon muzyki rozrywkowej. Możecie być świadkami narodzin nowych gwiazd polskiego jazzu. Na te koncerty do Jazzment Clubu wstęp jest bezpłatny. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
5: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Niedziela z radiem Super FM.
9: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
1: I po reklamie.
3: Jest 13. Wiadomości Super FM.
4: Jutro zarzuty dla podejrzewanego o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. Ukraina zaczyna rozmowy o staniu się członkiem Unii Europejskiej. A na koniec pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa.
1: Super FM. Wiadomości.
4: Miriam Lipińska. Podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu ma jutro usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany wczoraj w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej nr 22 w pobliżu miejscowości Młynki na Pomorzu. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o auto 75-latka. Ukraina i Mołdawia rozpoczynają jutro rozmowy dotyczące wstąpienia do Unii Europejskiej. W Luksemburgu zostanie otwarty pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny dotyczący fundamentalnych unijnych wartości. Chodzi o zasady praworządności. Ukraińskie rozmowy akcesyjne w ogóle nie powinny się rozpocząć. Trzeba było to zablokować, mówi Michał Wawer z Konfederacji.
5: Polska ten etap wstępny negocjacji przespała. Należało właśnie na tym etapie postawić szereg oczekiwań wobec Ukrainy.
4: Z kolei Krzysztof Hetman z PSL-u uspokaja, że negocjacje trochę potrwają, a polskie interesy muszą zostać w tych rozmowach uwzględnione.
6: Ukraina musi przejść całą ścieżkę negocjacyjną bez żadnych taryf ulgowych.
4: Blokujące dotąd negocjacje akcesyjne Węgry wycofały swoje weto w zamian za ustępstwa Kijowa w sprawie węgierskiej mniejszości. I na koniec wracamy do kraju. To pierwsza w Polsce pracownia, w której uczniowie naprawdę sprawdzają, co wisi w powietrzu. W szkole podstawowej nr 1 w Radlinie na Śląsku powstało antysmogowe laboratorium. Są tam czujniki, mikroskopy, symulatory płuc i próbki prawdziwych płuc do badań. Możemy sprawdzić, czym oddychamy i jak to na nas działa, mówi jeden z uczniów, Wojciech.
7: Możemy zaobserwować, jak wyglądają nasze płuca z na przykład z pelicją węglową płuc. Jak naprawdę wyglądają nasze płuca, gdy oddychamy zanieczyszczonym powietrzem.
4: Radlin to górnicze miasto, które od zawsze zmaga się z problemem smogu, ale też należy do krajowej czołówki miast, które najskuteczniej sobie z nim radzą.
1: Super FM.
3: Super FM. FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Cześć, cześć. W dzisiejszych pocztówkach zapraszam Was w niezwykłą podróż. No nie będziemy odwiedzać zamków, fiordów, ani jakichś tajemniczych kamiennych kręgów. Tym razem zajrzymy do skandynawskich kalendarzy. Bo właśnie minęły takie dni w roku, kiedy całe narody wychodzą na ulice, wywieszają flagi, świętują swoją historię. No mówiliśmy już ostatnio o Norwegach, 17 maja. A dzisiaj przyszedł czas na Duńczyków i Szwedów. Dlaczego dzisiaj? No posłuchajcie. Kiedy 5 czerwca odwiedzimy Kopenhagę, Orchus czy najmniejszą nawet duńską wyspę, zauważymy czerwono-białe flagi powiewające niemal wszędzie. To Grundlovsdag, Dzień Konstytucji. No upamiętnia wydarzenie z 1849 roku, właśnie 5 czerwca, kiedy król Fryderyk VII podpisał pierwszą demokratyczną konstytucję, kończąc tym samym epokę absolutnej monarchii. Co ciekawe, Dania nie ma jednego oficjalnego święta narodowego w takim znaczeniu, jakie my znamy z Polski czy z Norwegii, ale właśnie Dzień Konstytucji pełni tę rolę. A Duńczycy świętują go po swojemu. Spokojnie, bez wielkich parad wojskowych, bez patriotycznego zadęcia. Natomiast w parkach odbywają się pikniki, lokalni politycy wygłaszają przemówienia, rodziny spotykają się przy kawie, czy też przy tradycyjnych wypiekach. No, w wielu miejscach można usłyszeć jakieś śpiewanie, pieśni patriotycznych, czy też w ogóle zabawy. Duńczycy są bowiem narodem, który uwielbia śpiewać razem. To element ich kultury, taki zakorzeniony jeszcze w XIX wieku. A skoro mowa o flagach, warto wspomnieć o Dannebrog, czyli duńskiej fladze. Według legendy jest najstarszą państwową flagą świata. Miała spaść z nieba podczas bitwy pod Lindesnesse w Estonii w 1219 roku. No, gdy Duńczycy zaczęli przegrywać, nagle na niebie pojawił się biały krzyż na czerwonym tle. Uznano to za znak od Boga, no i ruszono do zwycięskiego ataku. Czy tak było naprawdę? No tego nie wiemy. Ale legenda żyje do dzisiaj i jest ważną częścią duńskiej tożsamości. No a teraz przenieśmy się przez cieśninę Sund do Szwecji. Tutaj święto narodowe obchodzone jest 6 czerwca, czyli dzień później. Data ta nawiązuje do dwóch wydarzeń. Pierwszym jest wybór króla Gustawa Wazy właśnie na króla Szwecji w 1523 roku. Taki moment uznawany za narodziny nowoczesnego państwa szwedzkiego. Drugim tym momentem, tym wydarzeniem jest uchwalenie nowej konstytucji w 1809 roku, też tego samego dnia. Szwedzi długo uważali, że ich najważniejszym świętem no nie jest Dzień Narodowy, ale Midsommarna, czyli Noc Świętojańska. No rzeczywiście trudno znaleźć drugie święto, które wywołuje tyle emocji. Jednak z roku na rok tego właśnie 6 czerwca zyskuje na znaczeniu. No i może właśnie w tym najlepiej widać różnicę między oboma krajami, bo Duńczycy celebrują swoją historię z charakterystycznym dla siebie spokojem, codziennością, a Szwedzi natomiast stopniowo odkrywają na nowo znaczenie tych swoich narodowych symboli. Jednak po obu stronach Sundu chodzi w zasadzie o to samo. O pamięć, o wspólnotę, o opowieść przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Bo chociaż Skandynawowie słyną z powściągliwości, są takie dni, kiedy także oni zatrzymują się na chwilę, by spojrzeć na swoje flagi, przypomnieć sobie historię, no i poczuć dumę z miejsca, które nazywają domem. Do usłyszenia.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.
1: Cześć. Chyba już nikt nie ma wątpliwości, że lato stoi tuż za rogiem. No a jeśli istnieje miejsce, w którym wyobraźni wielu Europejczyków pachnie wakacjami, czy też rozgrzanym słońcem, lawendą, no bez wątpienia jest nim Prowansja we Francji. A właśnie stamtąd dotarła do nas dzisiejsza kartka z Aix-en-Provence. Miasta, które od stuleci przyciąga artystów, podróżników, wszystkich tych, którzy chcą chociaż na chwilę gdzieś zwolnić tempo życia. Już sama nazwa miasta opowiada ciekawą historię. Aix wywodzi się od łacińskiego słowa aqua, oznaczającego wodę. Ponad 2000 lat temu Rzymianie odkryli tutaj gorące źródła i założyli pierwsze rzymskie miasto na terenach dzisiejszej Francji. Można więc powiedzieć, że Aix-en-Provence narodziło się dzięki wodzie. No i to dzisiaj trudno przejść przez centrum miasta, nie natrafiając na kolejne fontanny. No jest ich ponad 100. Niektóre są skromne, ukryte w zaułkach, inne znowu monumentalne, zdobione rzeźbami. No pełno ich jest. Wszystkie przypominają o rzymskich korzeniach tego miejsca. To również miasto nierozerwalnie związane ze sztuką. Na przykład tutaj urodził się Paul Cézanne, jeden z najwybitniejszych malarzy w historii Francji. No wystarczy wyjechać kilka kilometrów za miasto, by zobaczyć krajobraz, który fascynował go przez całe życie. Czy to majestatyczna na przykład Mont Saint-Victorie? Cézanne malował ją dziesiątki razy, obserwując, jak zmienia się wraz ze światłem, z porami roku, z pogodą. No dzisiaj góra jest symbolem całej Prowansji, a wielu turystów przyjeżdża tutaj właśnie śladami artystów. Aix-en-Provence ma także swój wyjątkowy smak. Są nimi słynne calissons d'Aix, czyli niewielkie migdałowe słodycze pokryte cienką warstwą lukru. Według miejscowych tradycji powstały podczas królewskiego wesela w XV wieku. Podobno przyszła królowa słynęła z bardzo poważnego usposobienia, niemal nigdy się nie uśmiechała. Dopiero po spróbowaniu tego nowego migdałowego przysmaku na jej twarzy pojawił się uśmiech. Mieszkańcy Aix do dzisiaj z dumą opowiadają tę historię, a calissony pozostają jednym z kulinarnych symboli miasta. Nieprzypadkowo właśnie tutaj tak łatwo poczuć atmosferę nadchodzących wakacji. No wokół rozciąga

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: I po reklamie.
7: Radio Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Kolorowe domki odbijają się tutaj w wodach Bałtyku, a wędzone śledzie pachną przy porcie, a brukowane znowu uliczki prowadzą bezpośrednio ku morzu. Gdzie Was dzisiaj zapraszam? Zapraszam Was do Svaneke, niewielkiego miasteczka na wschodnim wybrzeżu duńskiej wyspy Bornholm. Svaneke oznacza dosłownie łabędzią wyspę albo łabędzi przylądek. No trudno dziś ustalić, czy dawniej rzeczywiście gniazdowało tu wyjątkowo dużo łabędzi, ale nazwa przetrwała stulecia i stała się jednym z symboli miasta. Kiedy po raz pierwszy dociera się do Svaneke, można odnieść takie wrażenie, że czas płynie tutaj nieco wolniej. No nie ma tu wielkich centrów handlowych, nie ma szklanych biurowców, szerokich arterii, ale są wąskie uliczki, kolorowe ryglowe domki, niewielki port, który od wieków tak stanowi serce tej miejscowości. A historia miasteczka sięga średniowiecza. Już w XIV wieku była to ważna osada rybacka i handlowa. Bornholm leżał bowiem na skrzyżowaniu szlaków morskich Bałtyku. A mieszkańcy musieli nie tylko łowić ryby, ale także bronić je przed piratami, przed korsarzami. Morze dawało bogactwo, no ale właśnie, bywało również źródłem niebezpieczeństw. Od lat Svaneke jest jednym z najważniejszych punktów na piwnej mapie Danii. To tutaj działa słynny browar Svaneke Brygghus, który stał się symbolem odrodzenia rzemieślniczego piwowarstwa na Bornholmie. Powstał wprawdzie na początku XXI wieku, w czasach, gdy moda na te piwa kraftowe dopiero zaczynała zdobywać Skandynawię, ale co ciekawe, tradycje ważenia piwa tutaj na wyspie są znacznie starsze. Przez wieki niemal każda większa osada posiadała własny browar lub ważelnię. Piwo było nie tylko napojem codziennym, ale także bezpieczniejszą alternatywną dla wody, która nie zawsze nadawała się do picia. W Svaneke do dzisiaj można poczuć tę atmosferę lokalnej dumy z tego rzemiosła. Ale to właśnie także tutaj znajduje się jedna z najbardziej znanych bornholmskich wędzarni ryb. Dla wielu odwiedzających pierwsze spotkanie z Bornholmem jest właśnie zapach dymu unoszący się nad portem. A jeśli ktoś chce spróbować lokalnej specjalności, no powinien zamówić słynne sól overgudiem. Choć nazwa pochodzi od sąsiedniej miejscowości, danie jest popularne w zasadzie na całej wyspie. Taki ciemny chleb, wędzony śledź, szczypiorek i surowe żółtko przypominające zachodzące słońce nad Bałtykiem. No oczywiście miasteczko słynie również z produkcji słodyczy. W lokalnej manufakturze cukierków można na żywo obserwować przez okno czy bezpośrednio sprzed lady, jak ręcznie powstają kolorowe karmelki według dawnych receptur. No to jedna z tych atrakcji, które równie mocno zachwycają dzieci, ale także i dorosłych. Svaneke ma więc jak widać cechę, która wyróżnia je spośród wielu skandynawskich miasteczek. To miejsce niezwykle kreatywne. W ostatnich dekadach przyciągnęło wielu artystów, rzemieślników i twórców. Spacerując uliczkami można więc natrafić tutaj na pracownie ceramiczne, galerie sztuki, warsztaty szklarskie, właśnie cukiernie, browarnie, wędzarnie, czy też inne niewielkie manufaktury. No takie jest to Svaneke i rzeczywiście miło się tam spędza czas. Do usłyszenia, cześć.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.
1: Pretekstem do dzisiejszych opowieści są wydarzenia odbywające się nieco bliżej naszego domu. Właśnie rozpoczynają się Dni Hanzy w Stargardzie, czy też Zjazd Hanzeatycki w Stargardzie. Święto przypominające o czasach, gdy miasta Europy Północnej łączyły nie autostrady i linie lotnicze, ale statki handlowe, kupcy, wspólne interesy. A skoro mowa o Hanzie, trudno nie wysłać dzisiaj kartki z jednego z najważniejszych miast tego niezwykłego związku. Dzisiejsza pocztówka przychodzi do nas więc ze Stralsundu. To miasto leży na niemieckim wybrzeżu Bałtyku, no w zasadzie naprzeciwko wyspy Rugi. Dla wielu podróżnych jest jedynie bramą prowadzącą na największą niemiecką wyspę. Tymczasem sam Stralsund sam w sobie jest prawdziwą skarbnicą historii. No już z daleka widać jego charakterystyczną sylwetkę. Nad dachami kamienic wyrastają potężne ceglane wieże kościołów. To właśnie one przez stulecia wskazywały drogę żeglarzom, na przykład wracającym z morza. Gdy spojrzymy na panoramę miasta, łatwo zrozumieć, dlaczego Stralsund bywa nazywany jednym z najpiękniejszych miast hanzeatyckich nad Bałtykiem. A historia tego miasta rozpoczęła się już w XIII wieku. No, położenie było idealne przy ważnych szlakach handlowych prowadzących przez Bałtyk. Szybko stało się jednym z najbogatszych miast Hanzy, tej właśnie niezwykłej organizacji kupieckiej, która przez kilka stuleci kontrolowała znaczną część handlu w północnej Europie. Do Stralsundu przypływały statki z Anglii, Skandynawii, Niderlandów czy też z portów nad Bałtykiem. Wywożono stąd śledzie, drewno, zboże i sól, a przywożono towary nawet z najdalszych zakątków ówczesnego świata. Dzisiaj spacerując po starówce można niemal usłyszeć echo tamtych czasów. Te ceglane kamienice kupieckie, wąskie uliczki, monumentalny rynek, to wszystko przypomina, że bogactwo miasta budowano nie mieczem, ale handlem. Nic więc dziwnego, że historyczne centrum Stralsundu wraz z pobliskim Wismarem zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. No to jeden z najlepiej zachowanych przykładów hanzeatyckiej architektury ceglanego gotyku w całej Europie. Oczywiście współczesny Stralsund to również miejsce fascynujące dla miłośników morza. To tutaj znajduje się słynne Oceaneum, jedno z najnowocześniejszych muzeów morskich w Europie. Można w nim poznać tajemnice Bałtyku, zajrzeć do ogromnych akwariów, zobaczyć świat ukryty gdzieś pod powierzchnią morza. No i może właśnie dlatego Stralsund tak dobrze pasuje do tych dni Hanzy obchodzonych dzisiaj w Stargardzie, bo przypomina nam, że miasta nad Bałtykiem od wieków były częścią jednej wielkiej opowieści. Opowieści o morzu, handlu, spotkaniach kultur, no i ludziach, którzy potrafili budować mosty na długo, długo przed powstaniem współczesnej Europy. Do usłyszenia.
0: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.

0: program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Cześć, cześć. W dzisiejszych pocztówkach ze Skandynawii pozostajemy jeszcze na hanzatyckim szlaku. No, skoro w Stargardzie trwają dni Hanzy, warto przypomnieć sobie, że ta średniowieczna sieć miast handlowych sięgała znacznie dalej niż wybrzeża Niemiec czy Polski. Jej statki docierały także do krainy fiordów, wysokich gór, północnych sztormów. Dlatego dzisiejsza kartka przychodzi do nas z miejsca, które przez kilka stuleci było jedną z najważniejszych hanzatyckich placówek w całej Skandynawii. Wysyłamy ją z Bergen. Miasto otaczają góry, a głęboki fiord tworzy taką naturalną przystań chronioną przed kaprysami Morza Północnego. Od ponad 900 lat statki przywożą tu towary, ludzi, no i historie z najdalszych zakątków świata. Łatwo więc zrozumieć, dlaczego właśnie tutaj powstał jeden z najważniejszych portów północnej Europy. Bergen założono już w XI wieku, ale jego złoty czas rozpoczął się wraz z przybyciem kupców hanzatyckich. To oni uczynili z miasta centrum handlu między Skandynawią a Europą. Stąd eksportowano przede wszystkim suszone dorsze z północnej Norwegii. Dziś może to brzmieć no niepozornie, ale w średniowieczu ten stockfish był jednym z najcenniejszych towarów Europy. Dzięki niemu mieszkańcy wielu miast mogli przetrwać długie okresy postu, a norwescy rybacy zdobywali bogactwo. Sercem hanzatyckiego Bergen stało się słynne Bryggen, czyli nabrzeże z rzędem kolorowych drewnianych budynków stojących tuż nad zatoką Wogen. To właśnie tutaj mieściły się magazyny, kantory kupieckie, mieszkania niemieckich handlarzy. Dzisiaj kolorowe fasady należą do najbardziej rozpoznawalnych symboli całej Norwegii chyba. Tysiące turystów fotografują je każdego dnia, choć niewielu sobie zdaje sprawę, że przez kilkaset lat było to niemal małe niemieckie miasto funkcjonujące wewnątrz norweskiego miasta Bergen. Kupcy hanzatyccy żyli według własnych zasad. Mieli tutaj własne sądy, własne regulaminy, własny język. Młodzi praktykanci przybywali tu z takich miast jak Lubeka, Rostock czy Stralsund. Przez lata uczyli się tutaj handlu, rachunkowości, sztuki negocjacji. No Bergen było dla nich czymś w rodzaju średniowiecznej szkoły biznesu, takie praktyki. Ale w życiu w hanzatyckim Bergen nie należało oczywiście do łatwych. Miasto wielokrotnie niszczyły pożary. Drewniana zabudowa, jakby nie patrzeć, była niezwykle podatna na ogień, a ciasno ustawione budynki sprawiały, że płomienie rozprzestrzeniały się błyskawicznie. Mimo to mieszkańcy za każdym razem odbudowywali swoje miasto. Dzisiejsze Bryggen, to nabrzeże, jest efektem wielu takich odbudów, no i dlatego znalazło się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. No trudno dziś nie pomyśleć o dawnych hanzatyckich statkach przywożących tutaj kupców z całego Bałtyku. Być może wśród nich byli również mieszkańcy pomorskich miast z Szczecina, Kołobrzegu, czy może na przykład z naszego Stargardu. Do usłyszenia już za kilka dni w poniedziałek. Cześć!
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Reklama. Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie all-inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
1: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
0: I po reklamie.
2: Jest 14. Wiadomości Super FM.
3: Burzowo w niemal całym kraju synoptycy wydali ostrzeżenia. Iran nadal nie zdecydował, czy i kiedy podpisze porozumienie z USA. To jeszcze nie oblężenie, ale zainteresowanie jest duże. Są ostatnie wolne miejsca na wakacje z wojskiem.
0: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Burze nie powiedziały ostatniego słowa. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik, ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji, a także odblokowanie irańskich portów. Prezydent USA Donald Trump i pakistański mediator zapowiedzieli wczoraj, że podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie jest planowane na dziś, ale Iran tego terminu nie potwierdził. Wracamy do kraju. 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia, które dla wielu może okazać się przygodą życia. Nadal można zgłosić się do wakacji z wojskiem, ale trzeba się pospieszyć, bo wolnych miejsc jest coraz mniej. Akcja cieszy się większą popularnością niż przed rokiem. Na przykład na Śląsku zostało tylko około 400 miejsc na lipiec i sierpień. Nabór na pierwszy turnus zakończył się błyskawicznie w kilka dni. Program przyciąga nie tylko mężczyzn, ale także wiele kobiet, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
4: Potrafi być na turnusie jednym w jednostce wojskowej 100 miejsc i 100 pań.
3: Do programu można zgłaszać się na przykład przez stronę Zostań żołnierzem, potem jeszcze badania i samoszkolenie. Program jest skierowany głównie do osób pomiędzy 18 a 35 rokiem życia. I na koniec wojskowa kartka z kalendarza. Dziś przypada święto dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Ich zadaniem jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa, m.in. poprzez monitorowanie sieci, reakcje na cyberataki, a także rozwój technologii związanych m.in. ze sztuczną inteligencją. Dowództwo nosi imię Jerzego Witolda Różyckiego, polskiego matematyka i kryptologa, jednego z trzech naukowców, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.
2: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Decyzje jak mleko w lodówce. Decyzje odkładane na później są trochę jak mleko w lodówce. Przez chwilę można udawać, że wszystko jest w porządku. No stoi sobie, nikomu nie przeszkadza. Drzwi się zamykają, światło gaśnie, życie toczy się dalej. Tylko że ono nie dojrzewa tam do lepszej wersji siebie. Ona po prostu czeka. I z każdym dniem robi się coraz bardziej ryzykownie. I w firmach działa to podobnie. Jest temat, który wymaga decyzji. Trzeba ustalić, kto odpowiada za klienta, trzeba wybrać kierunek, trzeba powiedzieć komuś, że obecny sposób pracy nie działa, albo zdecydować, czy dalej ciągniemy to, co już od dawna nie ma efektów. I wtedy pojawia się piękne, eleganckie zdanie. Wrócimy do tego. Tylko czasem wrócimy do tego, znaczy w praktyce odłóżmy ten dyskomfort do lodówki. Problem w tym, że decyzje nie znikają tylko dlatego, że ich nie podejmujemy. Zespół czeka, klient czeka, projekt stoi, napięcie rośnie, a ludzie zaczynają działać po swojemu. Bo skoro nie ma jasnej decyzji, każdy bierze z półki własną interpretację. Jeden uważa, że temat jest pilny, drugi, że nieważny, trzeci czeka na sygnał, czwarty robi po swojemu, a potem lider dziwi się, że w firmie jest chaos. A to często nie jest chaos z braku kompetencji. To jest chaos z braku decyzji. Oczywiście są sytuacje, w których trzeba poczekać, zebrać dane, sprawdzić konsekwencje, posłuchać ludzi, ale jest duża różnica pomiędzy świadomym odroczeniem a unikaniem decyzji. Świadome odroczenie brzmi: nie podejmujemy decyzji dzisiaj, bo brakuje nam dwóch informacji. Zbierzemy je do środy i w czwartek wybieramy kierunek. To jest świadome. Unikanie brzmi: zobaczymy, pomyślimy, zostawmy to na razie otwarte. Tylko że niektóre sprawy zostawione otwarte nie stają się bardziej elastyczne, kwaśnieją. Dlatego jeśli nie możesz podjąć decyzji ostatecznej, podejmij decyzję tymczasową. Powiedz: na najbliższe 2 tygodnie robimy tak, potem sprawdzimy efekt. Jeśli dane pokażą nam coś innego, zmienimy kierunek. To nie daje zespołowi, ja wiem, że nie daje absolutnej pewności, ale daje kierunek. A to właśnie tego potrzeba, żeby odblokować działanie. Spróbuj jeszcze raz. Zanim odłożysz decyzję, zatrzymaj się i nazwij następny krok. Bo gorzkie mleko potrafi naprawdę szybko otrzeźwić.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Szef jak latarnia. Dobry lider jest trochę jak latarnia morska. Nie płynie za każdym statkiem, nie krzyczy na fale, nie udaje, że umie zatrzymać sztorm, ale daje kierunek. I to w przywództwie jest bardzo ważne, szczególnie wtedy, gdy w firmie robi się trudno. Kiedy jest presja, spóźniony projekt, zdenerwowany klient, błąd w zespole albo decyzja, którą trzeba podjąć szybciej niż ktokolwiek by chciał. W takich momentach wielu liderów zupełnie niechcący zmienia się z latarni morskiej w reflektor prokuratora. Zaczyna świecić prosto w oczy.
2: Dlaczego tego jeszcze nie ma? Kto za to odpowiada? Jak mogliście tego nie przewidzieć? Ile razy mam powtarzać?
1: I te pytania czasem wyglądają jak zarządzanie, a dla ludzi często brzmią jak alarm. Zespół pod takim światłem nie zaczyna lepiej myśleć, zaczyna lepiej się bronić, tłumaczyć, ukrywać błędy, szukać winnego albo robić tylko tyle, żeby znowu nie być oświetlonym przez szefa. I wtedy lider może mieć poczucie: przecież ja tylko wymagam. Tylko że wymaganie bez kierunku to jest po prostu nacisk. A nacisk rzadko uruchamia odpowiedzialność. Na pewno uruchomi strach. I nie chodzi o to, żeby lider był miły za wszelką cenę. Firma to nie jest sanatorium. Są cele, terminy, klienci, odpowiedzialność, konkretna robota do wykonania. Ale jest różnica pomiędzy światłem, które oślepia, a światłem, które pomoże ci znaleźć drogę. Lider latarnia nie mówi: źle płyniecie! Mówi: tu jest brzeg, tu są skały, tu jest bezpieczny kierunek. W praktyce oznacza to zmianę rodzaju pytań. Zamiast: dlaczego znowu jest problem? Można zapytać: co teraz najbardziej blokuje dalszy ruch? Zamiast: kto tu zawalił? Czego potrzebujemy, żeby naprawić sytuację? Zamiast:
2: ile razy mam mówić?
1: Co ustalimy tak jasno, żeby następnym razem nie wracać do tego samego? Takie pytania nie zdejmują odpowiedzialności. One porządkują. Bo człowiek, który nie musi walczyć o twarz, ma więcej przestrzeni, żeby zobaczyć fakty i podjąć działanie. Spróbuj jeszcze raz. Zanim dociśniesz zespół pytaniem, zatrzymaj się i pokaż kierunek. Pomóż im dopłynąć do brzegu.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Hej! Świętujemy 5. urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do -50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
0: I po reklamie.
3: Radio.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Czajnik. Zespół pod presją jest czasem jak czajnik bez gwizdka. Woda już się gotuje, para już idzie, napięcie rośnie, tylko nikt tego nie słyszy. I na zewnątrz wszystko może wyglądać spokojnie. Ludzie przychodzą do pracy, odbierają telefony, odpisują na maile, obsługują klientów, uśmiechają się na spotkaniach. A tak, z grubsza. A w środku temperatura rośnie, bo jest za dużo zadań, za dużo zmian, za dużo spraw na już, za dużo komunikatów zaczynających się od to tylko tak na szybko. I wtedy lider mówi, przecież nikt nie zgłaszał problemu. Tylko, że ludzie pod presją często nie zgłaszają problemu. Oni próbują wytrzymać, próbują dowieść, nie zrobić kłopotu, nie wyjść na tych, którzy sobie nie radzą. I zaciskają zęby. A potem widać to dopiero po drobiazgach. Ktoś odpowiada ostrzej niż zwykle, ktoś milknie na spotkaniach, ktoś popełnia błędy, których jakoś wcześniej nie robił. Ktoś mówi, wszystko jest okej. Takim głosem, że wiadomo, że okej właśnie sobie wyszło bocznymi drzwiami. I wtedy firma reaguje dopiero, kiedy jest wybuch, konflikt albo spadek jakości pracy. A przecież napięcie rzadko pojawia się nagle. Ono zwykle najpierw cicho narasta. Dlatego w dobrym zarządzaniu nie chodzi tylko o pytanie, czy zadania są zrobione. Warto też czasem zapytać, jaka jest teraz temperatura w zespole. I nie chodzi o wielką psychologiczną naradę. Wystarczy krótka rozmowa. Co nas teraz najbardziej obciąża? Gdzie robi się zator? Co możemy uprościć, przesunąć? A może w ogóle zdjąć z listy? Bo czasem zespół nie potrzebuje kolejnej motywacyjnej przemowy. Potrzebuje zaworu bezpieczeństwa. Lider nie musi zgadywać wszystkiego z twarzy pracowników. To byłoby już nie zarządzanie, tylko wróżenie. Ale może regularnie sprawdzać temperaturę, zanim czajnik zacznie skakać po kuchni. Spróbuj jeszcze raz, zanim powiesz, ale Kaśka, nikt nie zgłaszał problemu. Zatrzymaj się i sprawdź temperaturę. Bo nawet czajnik bez gwizdka może ci wywalić korki.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Firma jak orkiestra. Firma bez wspólnego kierunku jest czasem jak orkiestra, w której każdy muzyk gra całkiem dobrze. Tylko każdy gra inny utwór. Ktoś zaczyna marsza, ktoś balladę, ktoś improwizuje jazz, ktoś próbuje nadążać, ktoś nie zna nut. I z daleka to jest dużo zaangażowania. Ludzie pracują, odpisują, dowożą, biegają ze spotkania na spotkanie. Tylko efekt jakoś taki jest zaskakująco chaotyczny. Bo jedna osoba myśli, że najważniejsza jest szybkość. Druga, że dokładność. Trzecia, relacja z klientem. Czwarta, procedura. Piąta, że po prostu jakoś to zamknąć. I każda z tych osób ma dobre intencje. Naprawdę. Problem nie zawsze polega na tym, że ludzie się nie starają. Czasem problem polega na tym, że starają się w różne strony. A wtedy w firmie pojawia się napięcie. Handlowiec obiecuje klientowi szybki termin, bo chce ratować sprzedaż. Produkcja albo realizacja mówi, nie da się tego zrobić tak szybko. Obsługa klienta próbuje łagodzić sytuację, a szef pyta, o co znowu to jest zamieszanie? I nagle okazuje się, że wszyscy grali, tylko nikt wcześniej nie ustalił tonacji. Dlatego liderzy czasem nie potrzebują dłuższych narad, większej liczby procedur, kolejnego maila pod tytułem ważne, pilne. Potrzebują jednego jasnego zdania kierunku. Na przykład, w tym miesiącu najważniejsze jest utrzymanie jakości, nawet jeśli oznacza to wolniejsze tempo. Albo przy tym kliencie priorytetem jest termin, dlatego upraszczamy wszystko, co się da. Albo nie obiecujemy niczego, czego nie potwierdziła realizacja. To zdanie działa jak partytura. Nie rozwiązuje wszystkich problemów, ja wiem, ale sprawia, że ludzie przestają zgadywać, jaki utwór dzisiaj gramy. Bo zespół nie musi mieć identycznych charakterów, stylów pracy, temperamentów. To nawet byłoby podejrzane. Trochę jak taka kopia Excela. Zespół potrzebuje wspólnego rytmu. A wspólny rytm zaczyna się od jasności, co jest teraz najważniejsze. Spróbuj jeszcze raz. Zanim poprosisz ludzi o większe zaangażowanie, zatrzymaj się i nazwij kierunek. Bo nawet bardzo dobra orkiestra bez partytury zrobi ci hałas. A z jasnym rytmem może z tego wyjść przebój na lata.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Pracownik nie jest telefonem. Pracownik nie jest telefonem na ładowarce. Nie wystarczy odłożyć go na weekend, a w poniedziałek oczekiwać, że wróci z baterią na 100%. Gotowy do działania, uśmiechu, entuzjastycznego hasła. Dzień dobry, jakie dziś mamy wyzwania, szefie? Człowiek ładuje się inaczej. Zwłaszcza jeśli przez cały tydzień pracował pod presją, gasił pożary, odbierał trudne telefony, znosił napięcie w zespole, poprawiał po innych, nadrabiał zaległości i jeszcze próbował wyglądać na osobę, która wszystko ogarnia. W wielu firmach przeciążenie długo wygląda bardzo niewinnie. Ktoś robi swoje, tylko trochę ciszej. Ktoś przestaje mieć pomysły. Ktoś odpowiada krócej niż zwykle. Ktoś zaczyna mówić, jasne, zrobię. Ale w jego głosie nie ma już jasne, tylko jakieś zgaśnięcie. I wtedy pojawia się firmowa nadzieja. Odpocznie przez weekend i będzie lepiej. Czasem będzie, a czasem nie. Bo dwa dni wolnego nie zawsze naprawią system, który przez 5 dni stale przeciąża człowieka. To trochę tak, jakby w samochodzie świeciła się kontrolka oleju, a my byśmy powiedzieli, dobra, postoi w garażu do poniedziałku, to mu przejdzie. No nie przejdzie. Nie przejdzie, jeśli nie sprawdzisz, co naprawdę się dzieje. Dlatego dobra rozmowa o przeciążeniu nie powinna zaczynać się od zdania musisz lepiej odpoczywać. Lepiej zacząć od pytania, co w tej pracy najbardziej zabiera Cię energię? To pytanie jest konkretne, nie oskarża i nie robi z człowieka problemu. Pokazuje, że interesuje nas nie tylko to, czy zadania są wykonane, ale też koszt, jakim to jest wykonywane. Czasem odpowiedź będzie prosta. Za dużo przerwanych zadań. Czasem brak decyzji. Albo ciągłe zmiany priorytetów. Może to być ten jeden trudny klient, który wypala cały zespół. I wtedy można szukać rozwiązania. Niekoniecznie wielkiej rewolucji. Czasem wystarczy ustalić, które zadania są naprawdę pilne. Co można odłożyć. Gdzie ktoś potrzebuje wsparcia. Co przestało mieć sens, chociaż wciąż krąży po firmie. Jak taki stary kabel w szufladzie. Bo regeneracja to nie jest tylko odpoczynek po pracy. To także sposób, w jaki organizujemy samą pracę. Spróbuj jeszcze raz, zanim powiesz, dobra, odpoczniesz w weekend. Zatrzymaj się i zapytaj, co naprawdę zabiera energię. Bo człowiek to nie jest robot. A dobra rozmowa potrafi nawet przywrócić zasilanie.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Reklama.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: O główną nagrodę walczy Pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Jest 15. Wiadomości Super FM.
9: Dramatyczna walka o życie nieprzytomnego niemowlęcia. Pytania o przyszłość ustawy zakazującej patostreamingu, co zrobi prezydent. Fale na śląskim odcinku A1 mają wreszcie zniknąć.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Miriam Lipińska. Dramatyczna akcja ratowania życia niemowlęcia w Tychach na Śląsku. Doszło do niej przed komendą Straży Pożarnej. Matka wiozła samochodem swoje 7-miesięczne nieprzytomne dziecko. Cały czas była na linii z dyspozytorem numeru alarmowego, który pokierował ją właśnie do komendy Straży Pożarnej i kazał się tam zatrzymać. Strażacy natychmiast ruszyli z pomocą, wyciągnęli z samochodu dziecko, które nie oddychało, i zaczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Po chwili przyjechała karetka i dziecko przejęli ratownicy. A w tym samym czasie zabezpieczono lądowisko dla śmigłowca LPR, który dołączył do akcji. Dzięki tej współpracy życie niemowlęcia udało się uratować. Jest w szpitalu. Ustawa zakazująca patostreamów przeszła w minionym tygodniu przez Sejm i niebawem trafi na biurko prezydenta. Na podpis Karola Nawrockiego liczy Grzegorz Schetyna z KO.
10: Mam nadzieję, że ta sprawa jest tak poza dyskusją, że tutaj weta nie będzie, ale to weto jest takim symbolem, będzie symbolem tej prezydentury.
9: Podpisania ustawy przez prezydenta spodziewa się Tobiasz Bocheński z PiSu, ale zaznacza, że ustawa musi spełniać pewne warunki.
11: Jeżeli ta ustawa w żaden sposób nie narusza wolności słowa, a potrafi celnie uderzyć w tych wszystkich, użyję kolokwialnego słowa, patusów, którzy po prostu robią straszne rzeczy w internecie, i będzie chroniła osoby najmłodsze przed ekspozycją na tego rodzaju treści, jak i różne osoby, które czasami występują w tego rodzaju patostreamach, niekoniecznie z własnej woli, to myślę, że na pewno prezydent podpisze.
9: Na razie ustawa trafi do Senatu. Tak zwane fale Dunaju na śląskim odcinku autostrady A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi mają wkrótce zniknąć. Ruszają przygotowania do usunięcia deformacji. Umowa na pierwszy etap ma być podpisana na przełomie czerwca i lipca, informuje Szymon Haczyk z GDDKiA.
12: Chodzi o odcinek ponad 3-kilometrowej jezdni autostrady A1 w kierunku Gliwic, tudzież Piekar Śląskich. Ten odcinek rozpoczyna się około 150 metrów za wiaduktem nad ulicą Kościuszki w Siemonii, a kończy się przy MOP do Bieszowice Zachód.
9: Pierwszy etap naprawy ma zakończyć się w przyszłym roku.
8: Niedziela z radiem Super FM.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na Shell.pl.
6: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
11: I po reklamie.

0: ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Jest 16:00. Wiadomości Super FM.
2: Koniec pakietu CPN. Coraz bliżej, co na to kierowcy. Głosowanie w sprawie budżetu obywatelskiego w Małopolsce przedłużone. Zajrzymy też do specjalnej sali wytchnieniowej dla pacjentów onkologicznych w szpitalu w Sosnowcu.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Miriam Lipińska. To prawdopodobnie ostatnie 2 tygodnie rządowego pakietu paliwowego. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, latem pakiet CPN zostanie zakończony, ale nie wszyscy kierowcy są na to gotowi.
4: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
5: Ja nie jestem gotowy zapłacić więcej.
6: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na VAT.
7: Inna perspektywa.
6: Inna perspektywa. Tak.
8: Przedsiębiorcami wszyscy tracimy na VAT.
9: Tak, a oprócz tego, że na VAT, to jeszcze trzeba było się zastanowić, czy stałe opodatkowanie na takim poziomie ma sens. Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
2: Rządowy pakiet to niższe VAT i akcyza na paliwa, a także mechanizm ceny maksymalnej. Zagranica, skrajna prawica w Szwajcarii przegrywa referendum w sprawie migrantów. Według sondażowych wyników większość uprawnionych zagłosowała przeciwko wprowadzeniu w Szwajcarii maksymalnej liczby ludności. Próg miał zostać ustalony na poziomie 10 milionów osób. Referendum, choć teoretycznie dotyczyło liczby mieszkańców, w praktyce oznaczałoby konieczność wypowiedzenia przez Szwajcarię umowy o swobodnym przepływie osób w Unii Europejskiej. Głosowanie jeszcze trwa, wyniki wieczorem, ale prawdopodobnie pozostaną takie jak te sondażowe. Teraz o innym głosowaniu. W 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przedłużone o jeden dzień z powodu krótkotrwałej awarii technicznej. Mieszkańcy mogą zagłosować na wybrane projekty do 16 czerwca. Pierwotnie głosowanie miało się zakończyć jutro. Wygodne fotele, kawa, radio, dobra książka i widok na panoramę miasta, a przy dobrej pogodzie nawet na Beskidy. To specjalna strefa wytchnienia dla pacjentów onkologicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu. Mogą tam zrelaksować się między kolejnymi badaniami czy chemioterapią.
10: Tu pacjenci siedzą, wszyscy dyskutujemy, no i fajnie jest, no kawkę sobie zrobimy. No to
11: można zapomnieć, że się jest w szpitalu.
10: Wspólnie jest wesoło.
11: Czy można kogoś poznać też?
10: Tak, dużo nas znajomych właśnie tu, no i się spotykamy.
2: Mówi jedna z pacjentek, pani Krystyna. Szpital podkreśla, że głównym celem jest poprawa samopoczucia psychicznego pacjentów, co ma wspierać proces leczenia.
1: Niedziela z Radiem Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda.
1: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie wie.
7: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
11: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej. Już od złoty 44 za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
12: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do -50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
13: I po reklamie. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
14: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale.

0: nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
2: Dzisiejszą noc na Mundialu w Ameryce Północnej zaczniemy od mocnego uderzenia. O 19:00 nasi zachodni sąsiedzi, czyli Niemcy, podejmą absolutnego debiutanta, czyli reprezentację Curaçao. Drużyna prowadzona przez Juliana Nagelsmana, najmłodszego selekcjonera na tym turnieju, przyjeżdża do Ameryki na fali 9 zwycięstw z rzędu. Wiele wskazuje na to, że tę serię uda się przedłużyć, bo za reprezentację Curaçao wiele osób, w tym ja sam, trzymam kciuki, ale może to być za mało na pokonanie die Mannschaft. O 22:00 natomiast spotkanie, które warto śledzić, bo zmierzą się ze sobą dwie drużyny, które moim zdaniem na tym turnieju zaskoczą niejednego. Holandia zagra z Japonią. Pomarańczowi w eliminacjach bez porażki będą faworytem tego meczu, ale drużyna z kraju kwitnącej wiśni ma w swoich szeregach kilku zawodników, na których trzeba zwrócić uwagę, jak chociażby Ayase Ueda. Samuraje w ostatnich meczach towarzyskich pokonali m.in. Brazylię i Anglię, więc Holendrzy muszą mieć się na baczności. O 1:00 prawdziwe starcie dla koneserów, czyli mecz Wybrzeża Kości Słoniowej z Ekwadorem. Drużyna Słoni jest przeze mnie upatrywana za czarnego konia rozgrywek. Okazje do potwierdzenia tego mają dziś w nocy, aczkolwiek przed nimi bardzo trudne zadanie. Reprezentacja Ekwadoru ostatni mecz przegrała, uwaga, we wrześniu 2024 roku, a w eliminacjach straciła tylko 5 bramek. To może ja w złej reprezentacji widzę czarnego konia? To możliwe, ale zostaję przy swoim i stawiam na skromne zwycięstwo drużyny z Afryki. Na koniec nocy, tak naprawdę jutro o poranku, starcie, w którym powinna grać Polska, ale grają Szwedzi, więc tylko w jednym zdaniu. Starcie trzech koron z Tunezją rozpocznie się o 16:00 na Estadio BBVA w meksykańskim Monterrey.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
0: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Niedziela z radia.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: Jest 17. Wiadomości Super FM.
15: Patomorfolożka Magdalena H. stanie przed sądem lekarskim. Ostrzeżenia przed burzami wciąż obowiązują dla niemal całej Polski. Ślązacy mają nowy pomysł, jak wywalczyć uznanie śląskiego za język regionalny.
13: Super FM. Wiadomości.
15: Miriam Lipińska. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki. Na terenie należącej do niej kiedyś posesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. I jak mówi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego, czynności dyscyplinarne zostaną w tym przypadku wszczęte z urzędu.
16: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
15: 57-letniej lekarce może grozić od pouczenia i nagany aż do pozbawienia prawa wykonywania zawodu. A w prokuraturze usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej nawet 12 lat więzienia. Burze wciąż groźne. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Alerty obowiązują do późnego wieczora. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik, ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji. Według zapowiedzi prezydenta USA porozumienie miało być podpisane dziś, ale Iran wciąż nie potwierdził terminu. I na koniec zmieniamy temat. Ślązacy są zdeterminowani, by chronić śląską godkę. Po wetach prezydentów Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego w sprawie uznania śląskiego za język regionalny pojawił się pomysł wpisania godki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
17: Cel jest niezmienny, uznanie języka śląskiego za język regionalny, Ślązaków za mniejszość etniczną, natomiast musimy niejako skoczyć w bok, żeby iść do przodu, w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny.
15: Mówi śląski europoseł KO Łukasz Kochut. Procedura może potrwać około 3 lat.

Super FM. Super FM. And he goes.

0: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
3: Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
0: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
4: Sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia.

0: kulturalne w mieście. Dokąd warto się wybrać, co zobaczyć i czego posłuchać w Szczecinie? Barbara Gądek, a teraz szczegóły. Opera na Zamku zaprasza na spektakle operetki Zemstanie toperza Johanna Straussa, przygotowane przez studentów. Wejściówki będą dostępne w holu Opery na Zamku na godzinę przed rozpoczęciem spektakli, a spektakle w niedzielę o 15 i 19. Zemstanie toperza Johanna Straussa to perła światowej operetki i jedno z najpopularniejszych dzieł tego gatunku, niezmiennie goszczące na scenach teatrów muzycznych całego świata. Przygotowanie spektaklu wpisuje się w obchody 200. rocznicy urodzin Johanna Straussa, jednego z najwybitniejszych twórców operetki i niekwestionowanego mistrza wiedeńskiej muzyki operetkowej. Rozpoczyna się 21. Międzynarodowy Muzyczny Festiwal Sacrum Non Profanum. Na inaugurację organizatorzy zapraszają do katedry na wyjątkowy koncert muzyki sakralnej. Szczególnym punktem wieczoru będzie prawykonanie psalmu 95 Marka Jasińskiego, wybitnego szczecińskiego kompozytora. Początek o 19:00, wstęp bezpłatny. Muzyczny dialog pokoleń, sekrety artystycznych rodzin i spotkanie z europejską czołówką młodego pokolenia. W Willi Lenza traficie na wielkie święto muzyki. W ramach trwającego 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum będzie tam wyjątkowy koncert zatytułowany DNA, koncert o artystycznych rodzinach. Na scenie wystąpi duet sióstr Anuczka i Katarzyna Hack, wiolonczelistka i pianistka. To jedna z najbardziej cenionych młodych formacji kameralnych w Europie. Słyną z tego, że klasykę łączą z nowoczesną improwizacją. Wszystko to 18 czerwca w Willi Lenza. Poruszające arie, gra świateł i pamięć o tych, którzy odeszli na wieczną wachtę. W następny weekend, 20 czerwca, na cmentarzu centralnym wybrzmi wyjątkowy koncert tym, którzy nie powrócili z morza. W tym roku pod hasłem Łzy Opery. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
1: Na program zaprasza sponsor Willa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Niedziela z radiem Super M.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Jest 18. Wiadomości Super FM.
12: Tenisista Kamil Majszak z pierwszym tytułem w karierze. Kolejne makabryczne znalezisko, tym razem w Poznaniu. Politycy o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w USA.
10: Super FM. Wiadomości.
12: Miriam Lipińska, a na początek sport. Tenisista Kamil Majszak wygrał turniej ATP w Szertochenbosch. To jego pierwszy triumf w turnieju tej rangi i zarazem największy sukces w karierze. Polak pokonał Australijczyka Alexa de Minora. Kości znalezione w Poznaniu podczas budowy chodnika na Naramowicach. Potwierdzono już, że to ludzkie szczątki. Teraz trwa ustalanie, czy znalezisko ma charakter kryminalny, czy to historyczne szczątki. Prezydent Karol Nawrocki na obchodach 250-lecia istnienia Stanów Zjednoczonych i 80. urodzinach Donalda Trumpa. Dziś wieczorem amerykańskiego czasu polski prezydent weźmie udział w gali mieszanych sztuk walki. Będzie też rozmawiać z Trumpem. Tomasz Fęska.
13: Według byłego wiceszefa dyplomacji Andrzeja Szejny z Lewicy ta nieformalna wizyta w Stanach jest świetną okazją, by przypomnieć Donaldowi Trumpowi jego obietnicę ulokowania w Polsce dodatkowych sił amerykańskich.
14: Bo w tej sprawie jak na razie nic konkretnego się jeszcze nie zdarzyło.
13: W podobnym tonie, choć nie szczędząc szpilek, wypowiada się europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
15: Liczę na to, że pan prezydent, czy to oglądając walki w klatce obok prezydenta Trumpa, czy konsumując jego urodzinowy tort, będzie miał okazję powiedzieć mu o naszych oczekiwaniach.
13: Każda okazja do rozmów z przywódcą USA jest dobra, odcina się koledze z Europarlamentu Tobiasz Bocheński z PiSu.
16: Nawet gdyby Donald Trump proponował rozmowę na polu golfowym, to też należałoby ją prowadzić. W momencie, w którym Polska będzie miała gospodarkę porównywalną ze Stanami Zjednoczonymi, to wtedy my będziemy decydować, gdzie będziemy rozmawiać.
13: Kancelaria Karola Nawrockiego zapewnia, że prezydent poruszy temat stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
12: I na koniec wracamy do kraju. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze. Od początku czerwca, tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego, w nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień zjadą setki turystów.
17: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
12: Mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie. Kontrole potrwają do końca września.
11: Niedziela z Radiem Super FM.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: I po reklamie.
5: Niedziela z radiem Super FM.
6: Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
11: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
12: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
11: Wspaniale się to ogląda.
12: A jak smakuje?
11: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
0: I po reklamie.
13: Jest 19:00. Wiadomości Super FM.
14: Jutro przesłuchanie mężczyzny zatrzymanego w sprawie zabójstwa taksówkarza. Telefoniczna rozmowa Trump-Zełenski, czego dotyczyła i tragiczne w skutkach zderzenie dwóch helikopterów w Brazylii.
0: Super FM. Wiadomości.
14: Miriam Lipińska. Podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu ma być jutro przesłuchany. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany wczoraj w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej nr 22 w pobliżu miejscowości Młynki. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o auto 75-latka. Kancelaria prezydenta Ukrainy potwierdziła, że Wołodymyr Zełenski rozmawiał dziś telefonicznie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Doradca prezydenta Ukrainy do spraw komunikacji Dmytro Łytwyn na razie tylko potwierdził, że do rozmowy doszło. Dodał, że była dosyć merytoryczna i dotyczyła wszystkiego. Od życzeń z okazji dnia urodzin Trumpa do dyplomacji i wojny pokoju. Obaj prezydenci pojawią się jutro w Evian-le-Bain we Francji, gdzie rusza trzydniowy szczyt G7. Zderzenie dwóch helikopterów nad Rio de Janeiro zginęło 6 osób. Jak przekazała brazylijska policja, po zderzeniu śmigłowce spadły na parking salonu samochodowego, powodując pożar, który uszkodził co najmniej 20 pojazdów. Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. I na koniec zwracamy do kraju. Lekarze przygotowują się na wojnę. W wojewódzkim szpitalu w Sosnowcu odbyły się ćwiczenia z medycyny katastrof i medycyny taktycznej. To szkolenia z udzielania pomocy w warunkach walki i leczenia na linii frontu z udziałem wojskowych pojazdów i śmigłowców. Wszyscy wiemy, w jakich czasach żyjemy. Chcemy być gotowi, mówi dr Izabela Hanek, specjalistka medycyny ratunkowej.
15: Wozy bojowe, czyli samoloty, śmigłowce, które przywoziły wstępnie zaopatrzonych już rannych z pola walki albo z miejsca wypadku, a myśmy mieli zrobić część tak zwaną szpitalną, czyli tą, która zabezpieczy pacjentów już do dalszych działań.
14: W ćwiczeniach uczestniczyli komandosi z jednostki w Lublińcu.
16: Niedziela z radiem Super FM.

0: FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

jest Super FM. Super FM, 100% szczecińskie. Radio Super FM.

0: Money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money!
1: Cherry Money?
0: Nowy ekspres los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: I po reklamie.
6: Niedziela z Radiem.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Reklama. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. I po reklamie.
1: Jest 20. Wiadomości Super FM.
2: Ludzkie kości znalezione podczas budowy chodnika w Poznaniu. Sporo chętnych na udział w programie Wakacje z Wojskiem. Głosowanie w małopolskim budżecie obywatelskim przedłużone.
0: Super FM. Wiadomości.
2: Miriam Lipińska. Znów makabryczne znalezisko, tym razem w Poznaniu. Podczas prac remontowych przy ulicy Wilczy Młyn odnaleziono ludzkie szczątki. Kości zostały zabezpieczone decyzją prokuratora do dalszych badań. Ukraina rozpoczyna jutro rozmowy o członkostwie w Unii Europejskiej. Wśród polityków od lewa do prawa nie brak jednak głosów, że Polska musi w tej sytuacji twardo dbać o swój interes. Tomasz Fęska.
3: Dla Polski obecność Ukrainy w Unii jest zagrożeniem przede wszystkim w kontekście jej wielkoobszarowego rolnictwa, mówi europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
4: Żadnej drogi na skróty. Unia Europejska to jest klub wartości, interesów narodowych, jednolity rynek europejski, który jest tak naprawdę ostatnią przewagą konkurencyjną Unii Europejskiej. To nie jest klub współczucia.
3: Tobiasz Bochański z PiS-u rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych Ukrainy komentuje krótko.
5: Pierwszy warunek, pierwszy z licznych jest taki, że z banderą do Unii Europejskiej nie wejdą.
3: Senator Koalicji Obywatelskiej, były szef MSZ-u Grzegorz Schetyna apeluje o wyważenie racji.
6: Jak ja słyszę wypowiedzi urzędników prezydenckich, że Ukraina nie będzie w Unii Europejskiej ze względu na historię, to pokazuje brak zrozumienia tej sytuacji, bo im bardziej się dopominamy o uznanie zbrodni wołyńskiej, tym bardziej powinniśmy dawać więcej przestrzeni w rozpoczęciu procesu integracji.
3: Według przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy dalsze rozszerzenie Unii to strategiczny wybór i najlepsza inwestycja w przyszłość.
2: Duże zainteresowanie programem Wakacje z Wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko przypomina, że za udział w nich przysługuje 6000 zł za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań Żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
7: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie, do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt. I rekruterzy z WCR-a kontaktują się z nim, zapraszają, umawiają go na badania psychologiczne, badania lekarskie.
2: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań. Głosowanie w 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przedłużone o jeden dzień z powodu krótkotrwałej awarii technicznej. Mieszkańcy mogą zagłosować na wybrane projekty do 16 czerwca, czyli do wtorku.
1: Niedziela z Radiem Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Tak gra Super FM Szczecin.
1: Je suis désolé. Lo siento.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super.
1: To jest Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.